Vždycky fresh. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Fajn. Fajn. Vždycky hot.